0: bezpieczniejsza od 80 chyba lat, więc to jest prawdziwe sformułowanie. Oczywiście zawsze mówimy o CIA, mówimy też o innych służbach amerykańskich i o DIA, wojskowej służbie. Natomiast stamtąd sygnały oczywiście, że płyną, powiedziałbym, o postępującej eskalacji rosyjskiej. To, co widzimy też i to, co się dzieje na niebie i to, co spada na Polskę, czy też wokół Polski. Próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego.
1: Pericol pe șosele creat chiar de autorități. Amendă pentru un dispozitiv ilegal care a pus în pericol siguranța șoferilor. Mai multe detalii imediat. Autostrada care an la rând a fost doar un proiect pe hârtie, a început să se vadă pe teren. Pe lotul 2 al A13 Sibiu-Făgăraș, lucrările au trecut de 50%. Toată autostrada are 68 de kilometri, e construită în 4 loturi și ar trebui să fie gata în 2028. Când e terminată, traseul va deschide o legătură rapidă între Sibiu și Făgăraș, parte din conexiunea spre Brașov.